0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, večerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świt.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. I zaczynamy audycję Treświty. Budu z wami przez chodynę z kusoczką na anteni naszego Łemkiwskiego Radia. Budu wam puszczaty dobry znaty muzyku w różnych językach, z różnych kontynentów, z różnych derżaw i zakutyn świta w zahali. No a medże petotyma muzycznyma pererwamy. To budu z wami dili tysia, da jak ma faktamy, liczny ciamy inczyma ciekawostkami związanyma z chnyśnią datą, znaczyt z semym żołtnia. No a i tyż pojechamy sobie chneska do dajakoj derżawy ze świta. Już wam zdradzę, że pojechamy dokładnie do południowej Ameryki. Budemy odkrywaty jedną z południowoamerykańskich derżaw. No ale poklasz to, trzeba powisty, jaka muzyka bude, jaka była na sam początek naszego chneśnioch odtynka. Słuchali ste na początku Basiu Giewont, polsku artystku, to była śpiwanka Pidna Hołówką, rycerz. A teper posłuchamy po madziarsk, ansambl Bohemian Betiars i Parnograst, to bude utwir Pidna Hołówką, Homyni Okorok, a pak puszczu wam klub de mol i połemkiwski utwir Oj chmeliu żmij chmeli.

I wertam do was, drochy słuchaczy, po muzyczniej pererwi. Słuchaliśmy przed chwilką Klub de Mol. To był utwór pod nachołówką Oj Chmeliu. Rańsze słuchaliśmy madziarskiej muzyki. To była żywa, energiczna śpiewanka ansamblu Bohemian Betiers w współpracy z Parnograstą. Śpiewanka mała nachołówok Homenni Akarok. Drochy słuchaczy, dneska mamy już 1251 odtynok naszego programu Trzech Świtił. Chneska tisz jest samej den żołtnia. Uż no bliżymy się do kincia toho roka. Dokładniej do Sylwestra mamy 85 dny. No a chneszni den to uż 280 den toho roka. Prochodyt sorok perszy tyżden 2026 roka. No a den chneska to już trwał lem 11 chodyn 13 minut. Dokładniej tiłko trwał w Warszawie. Schid sącia w stolici polszczy male ludy o 6:47, a zachid był o 18:00. Chneszni den był dłuższy od najkrótszego dnia wroci o 3 chodyny i 31 minut, a krótszy od najdłuższego dnia wroci o 5 chodyn i 34 minuty. Do zimy, takiej astronomicznej zimy, mamy jeszcze 75 dni, to tołdy właśnie otiłko dny bude prochodyty zimowe sące stojania. No a teper prodążajmy naszą muzyczną podoroż. Słuchaliśmy dasz to po łemkiwsky, dasz to po madziarsky. Trymajmy się toj średniej Europy, pojechamy teper do Czech. Posłuchamy Dawida Kollera. To bude śpiwanka po czesky, ale z anglickim nachołówką, jak i zwłóczyt Gypsy Love. A pak puszczu wam po łemkiwsky dularowy bracia zas i to bude śpiwanka pod nachołówką Oj tam na chori.

0: To byle dularowy bracia i śpiwanka pidna hołowko, oj tam na chori. A rańsze słuchali sme po czeskie Davida Kolera i to była śpiwanka Gypsy Love. Were tam do was, drohy słuchacze, terwat program Try Świty i besiduje wam Jakub Zygmunt. Teper prezryjmy się tomu, kto chneska maje dajakuriczny ciu urodyn, albo koho wspominamy już z wmerłych ważnych person z rusynskiego narodu. Chneska mamy liczny ciu Emanuela Grabara, Emanuel Iwanowicz Hrabar, tak dokładnie oficyjni nazywał się tot czołowik, wrodził się Emanuel Semoho Żołtnia 1831 roku w Trebuszanach. To było tołdyżnie madziarskie kralostwo. Pamiętamy Emanuela jak rusyńskoho sospilnoho diacza, posłańcia parlamentu i tyż Emanuel Hrabar był ziatiom Adolfa Dobriańskoho, no i też był nianią prawnykiu Władymira i malara Ihora Hrabarioch. Emanuel Hrabar wmer w 1910 roku w rosyjskiej imperii, bo kinec o poślidne roki swojego życia właśnie już w tej dżawi prożywał. No i może posłuchajmy kus muzyka, a pak jeszcze powiem wam, jakie ciekawe i kus śmieszne świato chneska prochody, jakie świadkujemy, praznujemy. Poklasz to nie zdradzam, ale zdradzu właśnie muzyku, jak mam dla was prerychtowaną. Posłuchamy Elvany Dziata, to jest artystka z Albanii. Posłuchamy bardzo takiej folkowej, energicznej śpiewanki Kuć Ezi Yeti, to znaczy czerwony. Błena i czorna jest ty, Albanio. Pak puszczu wam połemkiwskie, aż to. Iszczy posłuchajmy daczoho. Połemkiwskie to był Degosia Pałka i śpiwanka pidna hołowką wletiło jabłuszko.
1: Çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter le themi.
2: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

skończyła się muzyczna przerwa. Słuchale smego sipałkę, to była śpiwanka pidna hołowką wletiło jabłuszko, a rańsze to pustyłem wam albańsku śpiwanku, to była Elwana Dziata i utwir pidna hołowką kuć e zi jeti. Dorochy słuchaczy, chneska, semocho, żołtnia, praznujemy den wanny. Tak, no, weloch z nas maje wannę w chyży, w mieszkaniu, no i chneska jedna i lipsza nachoda do toho, żeby odpoczaty wani łeczerom, pociłym dny, obowiązki, roboty i tak dalsze. Taka chwila wani to jest definicja relaksu. No ale pryzryjmy się, tyż historii samej wanny, bo czasem możemy strytyty się z opinią, że to Anglicy odkryli wannę. Czy to jest prawda? No, nie do kincia, bo oczywiście taka współczesna wersja wanny woznyknęła właśnie w Anglii, to joj takoj perwowzir istnuwał już w 17 stoliciu peret naszą erą, znaczy w antyczności. Ślidy pierwszej wanny były odkryte w takim dworze, antycznym dworze na Kreti. Była to, co prawda, taka mała i kamienna wanna, ale bars bohato zdoblena. Korzystała z niej tołdyżnia korolewa, która w swoim dworze mohła tyż pochwality się kanalizacją. No ale znamy, że na pewno z wanny to korzystał na premier Archimedes, który precin wanni wpał na swoje właśnie takie bars znane prawo wypornosty. Tyż kupali się w wannach Greky, jak i Rymiany, no ale oczywiście lem to tylko trymale bilsze chroszy i staty ich było na wybudowania sobie kamiennych wanion. No i znamy i właśnie kojarzymy, że takie antyczne spa to nie było czymś bars, było czymś bars luksusowym, ale nie było bars wyniatkowe, bo tyż żena Nerona, czy Kleopatra, tyż kupały się w wannach. No a to ta współczesna, to woznyknęła w 19 stoliciu. Tołdy popularne były wanny na nóżkach, dopiero w 20 stoliciu popularne stały się takie wbudowane wanny, no ale w poślednych dekadach to prysznyci duszy właśnie już wyparły wanny, bo sód i tuńszy i tyż taki dusz to no kupaty się pić duszą to je kus skorsze i tyż mniejsze wody idę i tuńsze i tak dalsze. No ale kiedy mate wannu, to chneska semohożołtnia konieczni skorzystajcie z tej nachody i właśnie zrobcie sobie takie małe łyczerne spa. No a teper to może sobie zrobmy, ale muzyczną pererwu, a wy pomale już możecie rychtuwaty się na to praznowania dnia wanny. Puszczu wam po słowacku posłuchamy Igora Kucera, to bude kole murowale biłu makowyciu, a pak posłuchamy po islandzku, to bude kaleo i for i fagla skogi.

Derywat program Tryświty i besiduje wam Jakub Zygmunt Sme po muzyczni Perer. Wysłuchali sme islandzko i takoj spokojnej ballady. To był ensemble Kaleo i śpiewanka For i Fagla Skogi. Rajsze słuchali sme Igora Kucera, to była śpiewanka Pidna Hołowkom Kole Murowale Biu Makowyciu. Drogi słuchacze, perer Pererwom to sme już tak rozmryjale się pro wanny, no bo dneska mamy den wanny, ale teper już uertajmy na zemlu i hamy za Atlantycki Okean do Południowej Ameryki. Doznajemy się ku z faktiu pro Paragwaj. Jest to taka dyrżawa, która nachodzi się w serce Południowej Ameryki. Jest to ta dyrżawa rozryzana riką na schid i zachid. Na schid jest taka mokra riwnyna Gran Chaco, która też stanowi jeden z najbardziej takich osobliwych i ciekawych kulturowo-hydrologicznych fenomenów kontynentu. Też doznamy się kus pro dwujazycznej narid Guarani, jaki też powiem wam pro dramatyczną historię wojny tri sojuszu, jak i też pro sekrety jezuickich misji. Ale poklasz to, osnowne fakty. Stolicą Paragwaju je miasto Asunción. Tak, beśdujemy, mniejsze, bilsze, no bo w Paragwaji to mamy dokładniej dwa dyrżawne języki. Dominuje hiszpański, ale też funguje język Guarani, który jest językiem, no takim autochtonicznym, miejscowego zaselenia. Też waluta to tak samo zwłóczy tam płacić w Guarani. W Paragwaju żyje kus bliższe jak 7 milionów ludy, ale żyją na powierzchni bliższe jak Polska, bo 406 tysięcy kwadratnych kilometrów. No i płynę przez Paragwaj, Rika, o to tej samej nazwie Paragwaj, i ona rozryza terytorii dyrżawy na dystansie około 1280 km i dilet dyrżawu na dwa regiony. No i właśnie mamy Gran Chaco i mamy też druhu czast, która no nachodzi się po drugiej stronie Riky Paragwaj. Tiż to ta Rika ma taką funkcję, funguje jak taka hołowna magistrala dla dyrżawnoho i zahranycznoho handlu. No ale mamy to Gran Chaco, to są lisy tiż i w to tych lisach dominuje

z Chinopsis Lorenzi, a dokładniej jego nazwa to znaczy tylko, że taki łamacz sokir. No właśnie, a to z toho powodu, że drewo toho drewa je bardzo ekstremalnie prawie, że twarde i z toho skory toho bardzo twardego drewa była zyskiwana, jest zyskiwana tanina do garbowania skór. No ale to mamy Synopsis Lorenzi, ale mamy też taką ciekawą botaniczną rzecz w Paragwaju jak Ilex paraguariensis. To właśnie Paragwaj jest taką hołowną sercą, hołownym regionem, gdzie rosnie to ta roślina. I właśnie Ilex paraguariensis, dokładnie wysuszone listia tej rośliny są osnowane do rychtowania tradycyjnego napoju yerba mate. Właśnie z Paragwaju pochodzi yerba mate. Dobrze znacie to tu rzecz, kole osobliwo pijete yerbu mate tak na sztoden. Tak pierwsze to osnowali to tu roślinu przedstawnik etnicznej męszyny Guarani. No ale Paragwaj też ma ciekawą historię, osobliwo z XIX stolicia i ku zbliższe proto to ja wam powiem po muzycznej pererwi. Posłuchamy po klasztor kwartet galicyjski i Hej Cyrwono, taki instrumentalny utwór pered nami, a pak puszczu wam kwiat jabłoni i po polsku śpiwanku Płachta Nieba.

To był kwiat jabłoni i śpiwanka po polsku płachta nieba. Rańsze dorochy słuchacze słuchali z te kwartetu galicyjskoho, to była śpiwanka, a radsze instrumentalny utwir, pid na hołowką, hej cyrwono. No i esme iszczy w Paragwaju na paroch minut, bo precin trzeba powisty, że Paragwaj jest niezależną derżawą od kus bilsze jak 200 rokiu. Dokładnie niezależnist od Ispanii zyskała noczą z 14 na 15 maja 1811 roku, jak rezultat takoho powiedzmy takoj bezkrwawoj rewolucji. Było to jedno z pierwszych takich uśpisznych powstań pro niezależnist w południowej Ameryce. No ale Paragwaj mał wieloch problemów ze swoimi susidami. Była taka wojna tri sojuszu w rokach 1864 do 1880, znaczy druga połowa XIX stulecia. To była wojna z Urugwajem, Brazylią, Argentyną i wskutek tej wojny, którą proichrał Paragwaj, to wmerło 90% wzrosłych mużiów w Paragwaju. I to wszystko było jak wynik borby, hołodu i też epidemii cholery. No, skutki tej katastrofy, i też demograficznej katastrofy odczuwali w Paragwaju przez jeszcze 100 rokiu. Ale rańsze, peret iszczy to tym czasom, kole już Paragwaj stał się niezależną derżawą w 17 i 18 stoliciu, to w paragwajskiej kolonii jezuity stworzyli, zaklikali takie autonomiczne, misyjne osady dla Indian Guarani. Poszto, po to, żeby choronyty ich peret poluwaczami niewolnikiu, bo to były czasy jeszcze, to ty 300-400 roku temu, koli, no, Europejci chladali za miejscowymi ludmi, którzy mogli kupyty albo porwaty, żeby pak hosnuwaty ich jak niewolnikiu. No i sud w Paragwaju ruiny takich misyjnych osad nazywają się Jesus de Tavarangue i to te osady sud wpisane na listu spadkowiny UNESCO. Warto dopowiedzieć, że w Paragwaju chneska 95% zaselenia to sud metysy. To sud potomki i też takich autochtonycznych mieszkańców z grupy Guarani, ale i też hiszpańskich osadników, znaczy to osoby o mieszanym pochodzeniu. I to ta taka, możemy powisty, homogenicznist paragwajskiego narodu, tiż no, przyczynyła się, zrobiła taką bardzo silną, dwujazyczną, nacjonalną tożsamość, taką dostomennist. No ale warto dodać, że w Paragwaju żyją jeszcze inne mężczyzny, czy albo po prostu to te metysy, które mają różny nelem hiszpańskie pochodzenia, bo możemy dorachować się około 10 tysięcy ludy w Paragwaju, kotry sud Polakami albo osobami polskiego pochodzenia. No, ale one nie żyją tak w ciły czasty, w ciłym Paragwaju, ale i to ty Polaky sud skoncentrowane w paroch regionach, dokładnie w departamenty Itapua, ta i też w stolici w Asunción. No i może tylko pro Paragwaj, oczywiście jeszcze bilsze i takich ciekawych i traumatycznych i też pozytywnych historii jest związanych z tą derżawą, no ale nie mamy tylko czasu. Posłuchajmy kus muzykę może, prednamy po polsku limboski śpiwanka pidna hołowką w trawie.

I skończyła się krótka muzyczna przerwa do rochy słuchaczy. Słuchaliście artystu z Polski. To była śpiwanka Pidna Hołowką Limbowski. Śpiwanka mała na hołowok w trawie. No a przed nami jeszcze parę minut programu to choczu schosnuwaty to czas na to, żeby wam przypomnuty, że możecie z nami kontaktować się, możecie do nas pisać, możecie komentować. Jaką muzyku puszczam. Może te powisty dasz to napisaty, co wam się podoba, albo co wam się nie podoba. A jak to zrobić? Trzeba po prostu napisaty najlepsze maila. Może te pisaty na kuba@lem.fm albo kolejne matę tylko czasu na choczete tak oficyjnie pisaty, może te najty mia na Facebooki Kuba Zygmunt, tak nazywam się na Facebooki w latynyci napisane je moje imeno i nazwisko, albo może te pisaty na fanpage lem.fm na Facebooki i też doznam się kole dasz to bute domeny napisane. Zatim już kontaktowy dane znate, to teper iszczy poznajte, jaka bude muzyka. Posłuchamy ansamblu Micro Music. No, chneska velo po polsku puszczam wam muzyku, ale to riżno to bywat. Czasem bilsze po OMK-wsku, bilsze po estońsku, bilsze po polsku. No, jak popadnę. A tak na chneska to właśnie naszło mia, żeby popuszczaty wam po prostu bliższe po polsku. Zatem popraszczamy się tą śpiwanką od ansamblu Micro Music. To bude utwir Oj, siadaj, siadaj, Hanusiu z nami.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza, co jedynych w Sztatach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 11, 15, 14 marca 1947 roku. Іван Тхір, переселенець із села Ожинне, повід Яслу, знаходиться тепер в Кауші Станіславської області. Откали пише до Миколая Обрізка в Дітройт. Кауш, 8 січня 1947 року. Дорогі суші до Миколая Обрізок, так я, Іван Тхір, засилаю ти сердечний привіт, само перше від себе і так само від цілої своєї фамілії. А тепер ти дуже красно дякую і передаю більше спасибо за всі листи, що ти до мене написав. Дуже мся потішив твоїм письмом. Знаєш, дорогий друже, що ми переживали велику і страшну долу, фашистівську війну, але, слава Богу, зосталися ми при життю. В нашому селі нічого ще не зостало. Всю деревню розбили і спалили, лим зостало 7 хиш. А тепер ще довідуєш о своїх родичах і о браті, то я знаю о них. Позостають всі здорові і живуть гел в Самборі, коло анчі твоєї тети. І тот лист, що ти писав до мене, то я його послав до них і адрес. А що ще тичить мене, то я до того часу жию дост добрий. І з тим маме дост, тільки кус без лахів біда, бо війна знищила край. І прошу тя, як знаєш о моєму таті або і браті Василу, то їм подай мой адрес, бо я од них нич не мам, а не одного письма. І прошу тя, або їм повіч, або їм напиш, що якби до мене писали, то щоби мі гроші не слали, бо я мам грошей дост, мі грошей не треба, тільки лахів мі треба. УССР, Станіславська область, місто Кауш, Іван Тхір. Сенько з Філадельфії достав письмо від сестриного сина родом із Коростенки, повід Ясло, який уж близько 8 літ знаходиться в Германії. До родного села он вернувся, бо боїться большевиків, як і тисячі других польських і українських скитальців, котрі перейшли через млинок фашистської пропаганди. Он сидить в Германії, але тепер там біда їх притискати чим раз більше, то проситься в Америку. Письмо переслане через американського жовніра. 23 лютого 1947. Любий уйку, пишу до вас пару слів і довідую ся о вашому милому здоров'ю і поводженню. Моє поводження досить підле, бо знаєте, як то на чужині, а іще в Німеччині, де нас мають як за псів. Пишу вам, жем листи от вас отримав, 4, за котре вам дуже дякую, бо мся дуже нема втішив, що хоч іще тілко мам родини, що вас в Америці, бо в краю вже не маю родини. Мою родину, краю, що не вибили, то все вивезли до Росії. Бо я дослав от Гнейка Яська лист, то мі пише, що тільки 15 домів стоїть в селі, а далі все попалене і люди вибиті, а хто іще остався живий, то суд вивезені до Росії. А як вони маються в Росії, то вам не можу описати. І тепер ви, дорогі вуйчу, довідуєтеся о моєму тату і мамі, то я уж 4 роки не знаю нич о них. Писав їм листи до них, то мі ще вертають. Так я не знаю, що ся з нема зробило, бо я вже 8 років в Німеччині. І ще з польської війни був їм забраний до неволі і до сього часу сиджу в Німеччині. Але підле моє життя, бо ся треба наробити, а нич не заробити. Зарабляю на місяць 30 марок, а убрання коштує 2000 марок, черевики 1000 марок. Тепер, дорогі уйку, просивбим вас барскрасно, це ви би ще не постарали, жеби сте папери виробили і забрали мя до Америки. То може би я вам коли за то оддячився, бо гел для нас нема життя в Європі. Багато моїх колегів виїжджає до Америки, що їм з Америки кревні папери прислали. В jednym piśmie do Pawła Czuchty w Jonkers, pisaną 28 sierpnia 1947 roku i z Gładyszoła, powiat Gorlicki, donosiat, że na tamtejszego listonosza Stefana Heletu, jaki chodzit na pocztu do Sankoły, napale bandyty w lisi na Magury i zderli z niego czerewiki. Przywodzimy do jakie urywki z tego pisma. Najpierwsze, w nas bez zmin, poczta w Sankowi dalsze, to Heleta jeszcze musi chodzić do Sankowy po nasze listy. Ale dost ciężko na bidaka, bo jedno, że wielkie morozy, a te śniehy gruby wypaly, to nie lekko do Sankowy się dostaty. Druga bida z tymi partyzantami, bo chodzić dalsze, niedawno napali na niego na Magurii, ale pocztę zabrali, nam gazety wzięli wszystkie, chleb i 2 kilo cukru. I także zniali z niego czerwiki, bo mał dobry. Jak przyszedł nazad, to powiedział, że i poszturkali go trochę, bo nie chodził zniać czerwiki, jak mu kazali. Gmina i Szołtyc się starali, aby pocztu otworzyli i w Godyszowi. To dyrekcja pocztowa w Krakowie nie zgodziła się na to, że po naszych sełach jeszcze banderowci siedzą. I polskie władze tak powiedzieli, że każdy z naszych seł musi sobie sam i ty po listę sankowy. To nie trzeba to biwać zapisaty, bo sam znasz, jaka to rozkisz każdemu po list do sankowy i ty i stojaty tam po 5 godzin i czekaty, bo na nas każdemu nie wydast. Dlatego ludzie prosili Heletu, żeby dalsze chodził po pocztu. No to jemu nie bardzo płaczać się. Teper musi i sanki zapłacić do sankowy, a jak mu dach to szmaryt 5 złotych od listu, to dobry. Krajany z Jonkers trochę jemu pomogli, bo powiedział, że mu przysłali pomicz i tym się kuz utrzymał. Dekotry ludy w Ameryki dużo listy piszą do swoich rodnych po naszych sełach, które pierwsze należały do poczty w Godyszowi, ale one nie znają, jak to trudno to te listy dostać przez Maguru. A muszę powiedzieć, że listy przychodzą w porządku i tak listy przychodzą, w których są dolary. Jak dobry zaklejat, to prydę. Najlepsze tak robi też, to jak napiszecie list, to włożycie do mniejszej kopertki i zaklejcie, a potem to tą kopertkę osmarujcie klejem i włożcie do drugiej, trochę bliższej kopertki i zaraz zaklejcie i potrzymajcie w knyżci albo pod presą, żeby kopertki dobrze się zlepiły. Potem werchnią kopertkę trzeba zaadresować i dać na pocztę. Tak nikomu nie propało, kto tak robił, choć i byle dolary w liści, bo trzeba by było pocztarem ciły i list podarty, żeby dolary wyniaty. Wasyl Hudak w Pittsburghu posłał konia swojemu bratu Mykołaju w seli Klimkiłka po Witgorleci. Wasyl Hudak zapłacił 100 dolarów w polskim ofisie w Pittsburghu 15 grudnia 1946. Koń był kupleny tu w Ameryki i przesłany przez UNRRA w Polszczu. Teper przyszło pismo z Klimkiłki, że brat Mykołaj pouczył już toho konia. Pismo pisze Petro Markowicz pod datą 14 lutego 1947 roku. Drogi Wasylu, może ty ani sobie nie podumasz, kto do tebe pisze, odże aby tobie nie dać długo dumaty, chcę powiadomić tebe, że ja, Petro Markowicz, z twojego rodnego seła Klimkiłki, tebe serdecznie pozdrawiaju tak szczero po krajańsku i dowiaduję się o twoim miłym zdrowiu i powodzeniu, a za swoje powodzenia i w zahali wszystkich nas, żeśmy tu się leszyli, nie budu się tu rozpisywaty, bo znam, że tobie twoja rodzina już opisała. Jednym słowom, w nas nastały wielkie zmiany. Ludy w seli mało, domy spaleny, kilka rodzin czużych. Tu są polskie rodziny pereselene ze wschodu. Można powiedzieć, że Klimkiłka na 80% zniszczona i zbitniła. Najgorsze to, że jeszcze i teper nie je toho prawdziwego spokoju, bo i ostatnią korołę w nocy wyprowadzać z Łudije. Albo znowu upe przychodzą w nocy i zabierają dostatnią swyniu, obucia i odeżu. Nie dość, że spalili, to jeszcze berot. Najbardziej w nas potrpiła twoja rodzina, jak mama, brat Mykołaj, szwagier Stefan i sestra, bo one zostali spalone do czysta. A on fryjoły to znowu koroły zakrali. Nie malem konia i tela. Male poriadny domy nowy i mama i szwagier i już powoli przychodziliby do sebe. No takie nieszczęście to człowieka położyć na obie łopatki. Jak heł czuju, to ty ratujesz, to możesz, bo Mykołaj już i konia dostał i insze. Wydno twoją szczerość rodynną. Jeszcze żaden krajan toho nie okazał z naszego seła. Pierwszy ty prysłał konia z Ameryki. Adres do tebe ja wziął z poczty, jak pisał jest do Mykołaja, bo jedno tobie jeszcze napiszu, że heł rodyna rodyni adresu od rodyny z Ameryki nie użyczyt za zazdrosty. Mało tu naszych ludzi, no i to ty nas od sobie życzliwy, choć powinny by i same sobie wzajemno pomachaty, bo na nikogo tu te perneje rozkoszu, lem wszytkie pobidi żyjot. Krajanka z Jugosławii prosi do pomocy. Lipowiany, 3 marca 1947 roku. Droga redakcja Karpackiej Rusy, ja czytała waszą gazetę, którą posłał Fedak swojej rodyni tu do Jugosławii i ja w niej wyczytała za Lemko Reliw, to ja jako člen toho rodu proszę was, abyście mi nie odkazali waszej pomocy. Ja rodzena w seli neznajoła, jastelskiego powita, z rodu Gracoń, A jak ją przyszła do Jugosławii w 1945 roku, to tu ją oddała się za Iliu Paska, Tiszlemka. W 1944 roku mojego męża Ustasze zahnali do łagru, do Jasenowca i tam zabili, a ja ostała się sama z trojema dytmi. Ja jem bardzo chudobna, bo swojej zemli nie mam nic, lecz to z dytmi robimy ludziom i tak perechowuję sebe i dity. A najgorsze mi zaprowadziło dla sebe i dla dity, bo nie mam za co kupyty i jest bardzo ciężko dostaty. Ja oddała się za wdołcia, że mał już dwoje dity, a ja z nima mała jedno. Odna dziewczyna ma 20 roki, chłopec 16, a najmłodsze dziewcza 3 roki. Kto ma je w Ameryki na kurodynu, to mu pomachać, a ja tam nie mam nikogo. Ja bardzo ciężko postradała od faszystów. To choczu obrnuty się na was za pomocą, za którą wam składają serdeczną podjaku na peret i zasyłają swoim lejom serdeczny prywit. Róża Paska, Seło Lipowiani, Sławonia, Jugosławia. Pismo z Rohatyńskiego rejona, Stanisławskiej Oblasty. Grzegorz Tymkił i Seła Benkiłci Rohatyńskiego rejona pisze rodyni w Kanadzie pod datum 25 listopada 1946 roku. Piszę do was sej pierwszy list z szczerym przywitom i serdecznym pozdrowieniem. Від вас ми дістали листа, ви писали ще в маю місячу, а ми дістали його 23 листопада. Від імені цієї своєї родини дуже вам за цей лист дякую. В нашій родині зайшла деяка зміна, а головно у мене дома. З приходом Червоної армії більша половина наших селян пішли проганяти німця з наших земель. В ряди Червоної армії став мій брат Іван і я. Brat Iwan napisał coś dwa listy jeszcze w 1944 roku i bliższe pro niego nie czuty. Ja był ranny w prawą nogę, poleżał w szpitalu kilka miesięcy i w 1945 roku wernął do domu. W zimie i na wiosnie ja był skleparem w seli, a w maju piszę w Rohatyn i do nyni pracuję głównym agronomom na cały rajon. Do mnie należy 38 seł. A toj oseny ja ożenił się. Młodszy brat chodzi do kufutowego łazyka uczyty się za szełcia, a ja w den w Rohatyni, a wieczorą przyjeżdżają do domu. Na Michała u nas sprawlali praznik wielki, otec zdychowy mał służbę Bożą, chorą śpiwali, tylko że to duże błoto było, że to ciężko było perejty. Babusia takoż jeszcze zdrowi i żywo doma, a my im pomagają w roboty, mają korołu. U nas dwie korowy i koni, u kuchuta dwie korowy i koni. I tak nasza rodyna prożywaje. Front koło nas pereszał dosyć spokojno, tylko Lesia kutniowo raniło i w szpitalu pomer. Bohato ludzi za ten czas pomerło, narodyło się i pożeniło się. Także to pisaty jest dost. Hladaju drodnych. W piśmie od 18 lutego 1947 roku peresłaną wozduszną pocztą prямо w redakcję Karpackiej Rusy Olena Nowak i Zbortnoho powit Gorleci maje taką prośbę. Ja, Olena Nowak, rodzena w Perehonyni, wydana w sali Bortny, maju troje małych dzieci i nachodzę się w trudnych warunkach życiowych, ponieważ mąż stratył zdrowia przez wojnę i podczas niemieckiej okupacji na okopach tak nie może robić, a ja sama z małymi dziećmi nie mogę sobie radu daty. Rodyna ciła wyjechała do Rosji i nie jak dobrą radu daty, a nie mi pomoczy w mojej nużdy. Maju ja rodynu w Ameryki, bo maju tam stryki u Matyja i Wasyla Nowak. Może strykowe nie żyją, to ich piatero dziewczat ostało się. Maryja, Olena, Olga, Tekla i Elizaweta, a także dwie tety, Maryja i Teodoska Staranczak i Semana Szkerpana syna Justyna i Julianna. Ja nie mają niejakiej wiadomości od nich, to proszę, kto by o nich znał, a może one same, najnapiszą i pomożą mi w moim trudnym życiu. Ja od sebe szlu szczyro serdeczne pozdrowienia ciłej swojej rodyni i wsim lemkam w Ameryki. Życzę wsioho najuczoho. Olena Nowak, Seło Bortne, Poczta Sankoła, Powit Gorleci. Wasylij Kaszczak, syn Iwana i Justyny, rodom z Nowyci, żywuszczy w Prysłopi, Gorleckiego powita, w piśmie od 17 lutego 1947 roku, peresłaną wozduszną pocztą w redakcji Karpackiej Rusy, pisze tak. Mają tam w Ameryki brata Kaszczaka Andryja, który był najstarszy z nas wsich. On wyjechał w Ameryku wrze koło 45 lit tomu nazad, jak 19 litni pareń, i on perebywał w Ansonii. On tam ożenił się z dońką Andrija Kołtka, Anną. Ja nie mogę dowiedzieć się niczego pro niego, że 23 roky niczego nie pisał. To nie znaju, co z nim dzieje się. Ja mnoho nastarał się, żeby odszukać jego, a wsio na darmo. To proszę, pocztenną redakcję, dopomóżmy.

0: Jest četver 8. žutnja oktobra 2026. roka a na noviny Rádia Lumen FM prosiť Olena Stefanovská. Stovarišuňa Lemkiu prosí 25. žutnja oktobra na 32. stričo s Lemkiuskom kultúrom v Kožovi Veľkopolskom. Stryča začne się o 16 godzinie w teatrze imienia Juliusza Osterwo, do którego podija wertat po paru rycznej pererwi, kolisy odbywała się litnią porą w centrze miasta. W ramkach podii wostuplat Lemkotawar Junior Karpatia Damir ta ansambl narodnego tańca Małego Żowiaka. Wstupne na podiju to 40 zł, moż predbaty w kasi teatru. Podiju organizuje Gorzyłski Krużok Stowarzyszenia Lemkiu. Klemkiuskie sztuczne ozero, które zmarza łosochat. Woda odstąpiła od beregiu, a na sredyni pojawiają się fragmenty dna, które przypominają tuż małe ostrowo. Niski rywen wody jest rezultatem długotrwającej posuchy i niedostatku opadiu. Wody Polsko produżują robotę nad zmianą prawa gazdowania wodą w Klemkiuci. 6 żółtnia oktobra w Korliciach stretyli się przedstawnicy Dyrżawnej Instytucji Polsko Wodo i miejscowych samouriadiów. Planowane jest pozyskanie hydrologiczno-hydrauliczną ekspertyzę, która ma je wskazać, czy możliwe je utrzymywać w rezerwuarii wyższy rywen wody, a jednocześnie czy da się utrzymać dostateczną kilkość wody w ropie dla okolicznych żytelów. Samouriady spodziewają się, że ekspertyza i zmiana instrukcji gazdowania wodą to pomoże lepsze zabezpieczyć wodne resursy regionu. Na ten moment, jak informuje od Polsko Wodo, nic zagrozy perierów w dostawach pitnej wody do gminy Gorlici. W dniach od 8 do 10 żółtnia oktobra prochodziła buda 11. akcja poriadkowania cmonteriu pierwszej światowej wojny na obszarze Niskiego Beskidu. Do wspólnej akcji zaproszono są wszystko ochoczo, te wszystko to, którym bliska je pamięć o pokijnych wojakach. 10. żółtnia oktobra o 18. godzinie w gospodzie Magórskiej w Małastowi odbuda się podsumowanie tej akcji. Przy nagodzie będą prezentowane dwie fotograficzne wystawy. Galicyjsko cmontery, pohľad po 100 rokach Waldemara Dobrowolskiego ta dialni z SKPB Riaszył na wojennych cmonteriach Tomasza Prunała. Akcja ma międzynarodowy charakter. Poczestny patronat trzymają ambasador Słowacko Republiko w Polsce, komendant głównej policji, tamopolski i podkarpacki wojewoda, a też konsuli Niemiec, Madziar i Austrii. Już zaran w piatniciu 9 żółtnia oktobra o 18 godzinie w Instytucie Niematerialnej Spadkowiny Karpackich Nacji w Ludźmierzu odbuda się wernisaż wystawy Dawida Zdobolaka pod nazwą Czom to chmaro zazdrostysz. Podczas odkrocia wystąpi ansambl Łada. Ekspozycja będzie dostępna w Ludźmierzu do 29 listopada novembra tego roku. Jak informował artysta Dawid Zdobolak, Barsia mu polubił twier w tym noniczku, z jakiego pochodzi gra słowa na hołowka wostawa. Autorem słów w tym noniczku jest Simon Madzelan, a muzyku opracował maestro Jarosław Trochanowski. Piśnia była rozpropagowana przez reprezentacyjny ansambl Lemkiu w Polsce Lemkowina.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Lemkił z hierarchii w to miejsce, w którym doznate się pro historii Lemkił, rzeczy jakie deinde nie przeczytate, ani nie poczujete. Słuchajcie z Lemkiłskiego archiwum w radiu Ruskiej Bursy LMFM, prosit Paulo Hanas. Dnes w Lemkiłskim archiwi przedstawiona będzie międzywojenna działalność Lemkosojuza w Zjednanych Stanach Ameryki i w Kanadzie. Lemki swoją sospilną działalność nie wiele lem na Lemkowyni. Jak dobrze znamy, bardzo czyslenna była lemkiłska emigracja w Zjednanych Stanach Ameryki i w Kanadzie. Od końca XIX wieku Rusyny gledali za okeanem lepszego życia, możliwości do robienia się, a potem powrotu do starego kraju. Jak wiadomo, nie wszyscy wertali nazad, a tysiące Lemkiów ostało w Ameryce. Toty, które ostali, czuli wielką potrzebę utrzymania swojej kultury w wypczym kraju między różnymi nacjami. Metodą na utrzymanie dobrych kontaktów z krajanami było założenie swojej organizacji. Cerkwa nie zaspokajała suspilnych potrzeb lemkiłskiej emigracji, tym bardziej, że Lemki chodili do różnych cerkwów w Ameryce, między innymi do ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy, do rusyńskiej grekokatolickiej cerkwy, do prawosławnej cerkwy moskowskiego patriarchatu i do karpatoruskiej prawosławnej cerkwy.

0: Першим організаційом, до якої численно приступували лемки, було общество руських братств З'єднаних Штатах Америки. Діяло воно від початку ХХ віку. Jako że lemki potrzebowali typowo lemkiwskiej organizacji, doszło do osnowania w 1929 roku Lemkosojuza w Zjednanych Sztatach Ameryki i w Kanadzie. Przy osnowaniu Lemkosojuza organizatorzy postawili sobie dwa główne cele. Pierwszym z nich było podtrzymanie lemkiwskiej emigracji w Ameryce w jednosti i wspólna kooperacyjna robota. Drugim celem było materialne wsparcie dla lemkowiny przez fundowania burs i szkół różnego roda w cili rozwoju lemkowiny. Taka pomoc dla rodnego kraju mała stać się dla lemkiwskiej emigracji w Ameryce wiecznym pamiętnikom o nieprzecinanej wartości. Do realizacji tych cili konieczna mała być kooperatywna robota wszystkich otworzonych oddziałów Lemkosojuza. Mała ona przynieść podobne uśpichy jak cerkowna robota, w kotri lemki численno brali uczast i pobudowali wielu nowych parafii w Ameryce. Jako, że w lemkiwskich parafiach narodna robota nie iszła w parii z cerkowną, konieczne stało się poklikanie Lemkosojuza.
1: Stary urwisz trioch synów, krowi skrwy rusy, predodwirja rysblene zawozwe.

Dopiaty ozi z dulem kosojus ciwi czas się rozwywał i rys w syłu. Po czym medzie piatym a szesnym zjizdom strityła jego mała stagnacja. Ludde już nie przychodyli tak ochoczo do oddiu Lemkosojuza. Za to szesty zjizd Lemkosojuza z 1937 roku postanowił poszeryty dialnist tak, żeby dali przytychaty nowych ludzi do Lemkosojuza. Delegaty pieniali ważne rozwiązania pro narodną budowę. Wielu członków i delegatów nie wierzyło w uśpich narodnej budowy. Przed Lemkosojuzem postawiono wielki i ciężki cel. Budowa tołata mała otrzymati nazwę Karpaturuski Narodni Center w Ameryce. Semi zjizd Lemkosojuza odbył się już w Karpaturuskim Narodnim Centrum w Junkers. Za jeden rok Lemkosojuzowy udało wybudować się swoją narodną budowę, jaka mała służyty lemkiuskiej emigracji w Ameryce. Na tym zjizdzie było więcej jak 70 delegatów. Był to bardzo uspiszny zjizd.

Predsedom Karpaturského národného centra ostal Ivan Malutič a skarbnikom Vladimír Choroščak. Členom Karpaturského národného centra mich ostaty každý človek a najlem členem Kosojuza. Zapisovalo sa do neho veľo Rusini z Priašiuskoj i Podkarpatskoj Rusy. Zavdiaky toj budovi Lemko Sojuz stal sa trvalom organizáciom, do jakoj Lemko ochočo sa zapisovali. Perše 10 litia Lemko Sojuza ne było lehkie dla jej členiu, ale prinesło emigracji same korysty. Z każdym rokom przybywało nowych oddziłów Lemko Sojuza w Ci Ameryci. Z każdym rokom przybywało wielu nowych oddziłów Lemko Sojuza w Ci Ameryci. Przez pierwszych 10 roków Lemko Sojuz nabrał takiej siły, że Lemki w Ameryci uważali tę organizację za rokowodytela ciłej lemkiwskiej emigracji. W Lemko Sojuzie skupili się znane osobistosty z ciłej karpackiej Rusy. Działalność Lemko Sojuza dotarła na Lemkowinu, bo i taki był postawiony przed tą organizacją CIL. Słuchaliście z Lemkiwskiego archiwu w Radiu Ruskoj Bursy LMFM Paulo Hanas.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

Hát akkor csak intivers, bajom tis, szanokon, de én meskal v jednom pokojíku, ale situácia sotujacia taká, že jem otváranko do nej jem nemal. Faktečne nemal otváranko, bo nemý jem chodíte pres oficínu, to jem skákal čerez plit. Jak jem prichodil domiu, to dobrý, že stopok ploti byl rivno urizaný, ne na nesklesejsto, ne na skis. Bo jem vidro stavlal na stopku, potem preskakoval čerez plit i chodil do chuž. No, jakiś uwodu trzeba było mati w chyżu na hmatysia i na czaj. Wikno na świt. Czerez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, czerez kotry skaczu drugi rik. В моєм кутику 3 на 4 мийнича, відро і бащата. Желізна постіль, млада жена, Христос на стіні розп'ятий. На моїм столі згідно лежат гаразимович, драч, горацій. В моїм язику кости неє і рації. На моїм столі згідно лежат Harasimovic, Drač, Horacij. V mojim jazyku kosty neje i racij.

0: Posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

Jakbym był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów, w podręcznikach historii były takie znajomki, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburgska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam, na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mrają.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek opowiadania Ostatni z rodu Władimira Helaka. Rozdział 8. Lojalny aż do śmierci. Bud zdoriu, chłopcze! Przywitał śliduючого ranka pańko młodego człowieka, który głoszał do chysz. Bud te zdrały, odpowiedział tot. Szto mi dobroho połysz? Zaczął gazda. Nycz. Chtiłem ognia do fajka. Posmodr do peca, może tam dasz to najdesz. Ist hladał w popeli i koli naszął tam uhel, kotry się iszcze tlił, peremituwał ho paru raziu z jednej dołony do drugiej i włożył w kińcy do swojej hlnianej fajka. Pak z wielkim zadowoleniem zaczął wdychaty pełnyma worhamy nezabars aromatyczny dym. Pańko pizrył za niego, za swoich okulariów, osobliwym pizrinią. Sztoż mi połysz, Terentiju, powtórył pierwsze swoje zwidania. Dobry duchan, odozwał się obojatni Terentij. Pańko zworyszył ramenami i podumał si, że ciężko by się duaty z bortakom. Doprawdy, niskie czoło młodego człowieka, jego roztrepane wołosia, głęboko osadzone temne oczy, szerokie lice, splaszczony niz, pełny worch, to wszystko było uosobliwienią poniatia bortak. Co robi twój otec? Zdrałej! Zaczął zaspańko. Terentij, jakby dumajuczy, szto odpołysty, błudył oczami po powali. Nycz, strały, ale hneska zachworili jakosy. Odpowił po paru minutach parobok. Tiaszko? Ta staje się źlizny ma. Ja pryszał do was w tej sprawie. Czochoż tobie trzeba? Moż wyczytalibyste z knyżki, dasz to pro chłorotu widcia. Precin naperet, musz uznadysz to za chłorota w twoho widcia. Terentij zas zaczął rozmyślaty. Debolit, nasz to się skarżyt, zwidał się pańko bortakuwatoho paripka. Aha, nasz to się skarżat, powtórył Terentij dumajuczy i obertajuczy niz swoją ruką z doły w horu. Ta na nycz się nie skarżat, ale już nebe si dujut. Jak to? Nebe si dujut? Wczera rano zdrały, a dneska już nebe si dujut. I dneska jeszcze be si duali, pojasnił Terentij. Be si dujut mi. Terentij, ja dneska mru. A ja be si duju. Koli wam wola, to chmerajte. Lem na peret zatkajte diru w dachu, żeby doszt do chyży ne kapał. A otec co na to? Ony besi dujut. Zatykaj sobie sam. Mi dneska to ta dira ne szkodyt. No iż to dale, zwidał pańko, dwychajuczy się skoro z kamienia. Po tym nianio wylizli na gruszu. Znate, na to tu, żeby trisnułaś, to tak terpkę gruszkę rodyt i zawisyły się. Szto ty pletesz? Prawie kryknął zo strachu pańko. Besi duju, że nianio wylizli na gruszu i zawisyły się, powtórył paribok. Cyganysz, bortaku! Kryknął pańko. Na boha, ne cyganiu, a żebym nikoli ne ził hałuszok jak cyganiu. Klał się Terentij i dodał. Besiduju do niania, a one lem nohamy machajut. I pak pryszął im do was. Ne mate bodaj jakoho likarstwa? Pańko ne poczuł już ostatnich sliw. Polecił tak skoro, jak dozwolali mu na toto jego stare nohy na werchni kraj seła. Tam zastał paru dity, kotry smotrili z pozbawleną budjakich odczuć ciekawistiu na tiło nieszczęsnoho samoubyjci. Zapizno pryszał pańko. Nie prydała się już jego likarska sztuka. Hrobar mykyta brydosz już nie żył.
Żal człowieka ubolivale nad samoubyciom inczy czortoryci. Żal, potakował czortoryjski wid. Win jeden znał poważaty starszynu. Prykazali zawisyty się i zawisył się. I chryb dla sebe prorychtuwał, zauważył ktoś z hurmy. Hej, ani raz preściłe swoje życia nie protywył się władzi i teper zrobił, co prykazali. Dla takich ludy nie żal byty witom. Taku nadchrobnu peremowu wychołosył hryca Hardosz nad tiłą mkety brydosza, najwierniejszego człowieka w ciłych czortorojach. Korotko, ale mudro. Dla sebe ja mu wykopał, ale kto dla nas budę kopał? Kto? Terentij Bortak, odpowił ktosy. Winne nadaje się do niczego. Nawet nie znad sztychiłkę w rukach trymaty, aż to dopiero światu zemlu kopaty. Nie starajte się, odozwał się nachli Terentij. Ja dla was tak groby wyberu, że budę wam się w nich lekko leżało, jak w bołoti. Welo nie brakowało, żeby wit mu plunął w lice. Lem, zrobte dla mnie jedną rycz, czesna hromado, prodążał Terentij. Jakuże? Ożęte mia, bo nebiszczyk otec boronyli mi żenety się. I na tym dneska kończymy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na następny odcinek już po nedilok o hodyni semi wieczorom. Czytała Monika Tylawska.

Почуєте тепер програм з архіву Радіа ЛМФМ. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Punkty zwrotne w historii. Autor tekstu Natalia Małecka-Nowak. Proces kształtowania się tożsamości łemkowskiej w naturalny sposób związany jest z towarzyszącymi czasom wydarzeniami historycznymi. Podobnie jak w przypadku innych nowoczesnych narodów z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, rozpoczyna się on po Wiośnie Ludów w 1848 roku i trwa do dzisiaj. Podczas rozważań nad tym procesem nie sposób pominąć punktów zwrotnych wydarzeń, które zdeterminowały dalsze wypadki i zdecydowały o losach społeczności łemkowskiej. Pierwszym punktem zwrotnym w XX wieku był okres I wojny światowej i czas następujący bezpośrednio po nim. Władze austriackie w wyniku porażek na froncie wschodnim już w pierwszych miesiącach wojny rozpoczęły falę aresztowań galicyjskich Rusinów oskarżanych przez nie o moskwofilstwo. Odbywało się to w atmosferze terroru i psychozy wojennej. Bez sądu wykonywano egzekucje na aresztantach, wyłapywano wszystkich, zarówno adwokatów, duchownych, przedsiębiorców, jak i chłopów. Podstawą do aresztowania był zazwyczaj donos, a nie rozpoznanie kontrwywiadowcze. Zatrzymanych osadzano w obozie internowania w Talerhofie koło Grazu, przez który w czasie wojny przewinęło się około 15 tysięcy osób, w tym wielu pochodzących z Łemkowyny. Pod koniec 1914 roku Łemkowyna pomiędzy dolinami Wisłoki i Ropy została przecięta linią frontu, która utrzymywała się niemal przez pół roku. Część wschodnia znajdowała się pod okupacją rosyjską, część zachodnia kontrolowana była przez wojska austro-węgierskie i niemieckie. Po wyparciu wojsk rosyjskich, w strachu przed represjami ze strony władz austriackich, część ludności, szczególnie z obszaru przyfrontowego, wycofała się razem z rosyjskim wojskiem. U progu zakończenia I wojny światowej, kiedy kształtowała się nowa polityczna forma Europy Wschodniej, na kanwie określonych przez prezydenta USA Woodrowa Wilsona zasad o samostanowieniu narodów, również Łemkowie rozpoczęli proces uzyskania własnych struktur państwowych. 5 grudnia 1918 roku w pobliżu plebanii we Florence odbył się wiec, na którym zebrało się około 500 delegatów reprezentujących 130 miejscowości z obszaru Łemkowyny. Proklamowano wówczas Ruską Ludową Republikę Łemków, w skład której weszły powołane wcześniej na lokalnych wiecach Ruska Rada w Gładyszowie, Ruska Rada w Krynicy, Powiatowa Ruska Rada w Sanoku i powołana w Śnietnicy Powiatowa Ruska Rada dla powiatu grybowskiego. Projekt polityczny, jakim była Republika Łemkowska, przetrwał 2 lata, kiedy to został zlikwidowany przez władze polskie. Prezydium rządu, Jarosław Kaczmarczyk, ksiądz Dymitr Chylak i Mikołaj Gromosiak zostali aresztowani i oskarżeni o zdradę stanu, jednak w czasie głośnego procesu toczącego się przed sądem w Nowym Sączu wszyscy zostali uniewinnieni. Republika Łemkowska bardzo szybko nabrała dla społeczności łemkowskiej wymiaru symbolicznego i stała się fundamentem dla budującej się ich tożsamości narodowej. Kolejnym punktem zwrotnym w dziejach Łemkowyny był okres lat 1944-1947. Wydarzenia tego czasu najmocniej doświadczyły społeczność łemkowską. W pierwszych latach wojny, choć w regionie nie prowadzono większych działań zbrojnych, miejscowa ludność obarczona była wysokimi kontrybucjami na rzecz wojska, a szczególnie dotkliwymi były wywózki na roboty do Niemiec. Szacuje się, że objęły one około 10% mieszkańców Łemkowyny w wieku produkcyjnym.
burzliwy okres rozpoczął się jesienią 1944 roku wielką operacją wojskową Armii Czerwonej, której celem było sforsowanie Łuku Karpat i przejście wojsk na teren Słowacji. Do historii operacja ta przeszła jako Operacja Karpacko-Dukielska lub Dukielsko-Preszowska i uważana jest za jedną z najbardziej krwawych bitew II wojny światowej. W jej wyniku zniszczeniu uległ praktycznie cały obszar wschodniej i części środkowej Łemkowyny. Na odcinku od Przełęczy Łupkowskiej po Przełęcz Beskid nad Orzenną zostało spalonych lub rozebranych na budowę infrastruktury wojskowej tysiące łemkowskich domostw. Spalono również kilkadziesiąt cerkwi, często zabytkowych, wraz z ich całym wyposażeniem. Wysiedlona z obszarów działań frontowych ludność nie miała de facto do czego wracać. Równolegle losy ludności łemkowskiej rozstrzygane były na Kremlu. We wrześniu 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wraz z rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podpisały układ o przesiedleniach z Polski, cytat, wszystkich obywateli narodowości ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej i rusińskiej. W układzie, jak go wówczas nazywano, o ewakuacji, podkreślono, że przesiedlenie ma mieć charakter dobrowolny. Na teren Związku Radzieckiego jeszcze w 1944 roku wyjechało około 20 tysięcy Łemków, pochodzących przede wszystkim z obszarów zniszczonych działaniami wojennymi. W kolejnych latach przesiedlenia nabrały charakteru przymusowego i do końca 1946 roku na teren sowieckiej Ukrainy przesiedlono około 70% mieszkańców Łemkowyny. W kolejnym roku pozostała ludność łemkowska, której liczebność szacunkowo określono w przedziale pomiędzy 30 a 40 tysięcy, została wysiedlona na ziemie zachodnie i północne Polski, tak zwane ziemie odzyskane. Decyzję o przeprowadzeniu akcji Wisła rząd polski podjął uchwałą w kwietniu 1947 roku, a jej celem było rozwiązanie problemu ukraińskiego na terenie Polski poprzez przesiedlenie i rozproszenie ludności, co miało przyspieszyć asymilację w nowych miejscach osiedlenia. Wysiedlano według klucza wyznaniowego, grekokatolików i prawosławnych, nie wgłębiając się w sprawy tożsamościowe, bowiem komunistyczne władze uważały Łemków za grupę ukraińską. Wsie z obszaru Łemkowyny wysiedlono latem 1947 roku, głównie na Dolny Śląsk, ale również do Krajny, zachodniej Wielkopolski czy na Warmię. Pozostawiony w górach majątek został zniszczony lub zajęty przez osadników. Nieużytkowane cerkwie latami niszczały, natomiast rozrzuceni po Polsce Łemkowie na kolejnych kilkadziesiąt lat z powodu działań dyskryminacyjnych, nie tylko politycznych, ale i społecznych, zmuszeni zostali do przeniesienia swojego życia kulturalnego do przysłowiowego podziemia. Bez wątpienia najważniejszym w drugiej połowie XX wieku punktem zwrotnym dla społeczności łemkowskiej w Polsce był okres transformacji ustrojowej, którego początek symbolicznie przyjmuje się na 1989 rok. Ukierunkowana na budowę wolnego rynku, stworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratyzację transformacja otworzyła przed Łemkami nowe, niedostępne dotychczas perspektywy. Mogli zacząć się organizować zarówno w strukturach politycznych, jak i w inicjatywach pozarządowych. Z uwagi na duże rozproszenie za najbardziej odpowiednią formę zrzeszającą społeczność łemkowską uznano stowarzyszenie, które powołano do życia wiosną 1989 roku w Legnicy pod nazwą Stowarzyszenie Łemków. W 1991 roku reaktywowano założone w 1908 roku Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach. Stowarzyszenie Łemków weszło w skład Światowej Rady Rusinów, rusińskiej organizacji społeczno-kulturalnej powstałej w 1991 roku podczas pierwszego Światowego Kongresu Rusinów. Również w 1991 roku powstał Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kczera z siedzibą w Legnicy jako stowarzyszenie, a w latach kolejnych inne organizacje. Ostatni punkt, a w zasadzie podpunkt, osadzić można w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wiąże się on z intensyfikacją procesów demokratyzacji i europeizacji Polski, w tym przypadku wzrastającej, choć po części wymuszonej, politycznej wrażliwości na problematykę mniejszości etnicznych.
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku przyspieszono pracę nad ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, którą przyjęto 6 stycznia 2005 roku. Reguluje ona sprawy związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, zachowaniem i rozwojem języka regionalnego, integracją obywatelską i społeczną osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Reguluje także sposób realizacji zasad równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne oraz określa zadania i kompetencje organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tych spraw. Jest to pierwszy akt normatywny, który uznaje Łemków za mniejszość etniczną. Z perspektywy kilkunastu lat funkcjonowania ustawy, pomimo szeregu opartych na niej rozwiązań, które dla mniejszości są problematyczne, w sposób znaczący zmieniała ona przestrzeń dla funkcjonowania mniejszości łemkowskiej, zarówno w wymiarze prawnym, politycznym, jak i społecznym czy kulturalnym. Łemkowie mogli wskazać swoją narodowość podczas spisu powszechnego w 2002 roku. Podało ją wówczas niecałych 6 tysięcy osób. Jego wyniki z 2011 roku, 10,5 tysiąca osób utożsamiających się z narodowością łemkowską, przy czym dla przeszło 50% była to jedyna narodowość, umożliwiły podjęcie kolejnych działań określonych we wcześniej wspomnianej ustawie, których celem jest utrzymanie i rozwój łemkowskiej tożsamości kulturowej. W wybranych miejscowościach wprowadzono do programu szkół, zarówno na poziomie podstawowym, jak i ponadpodstawowym, język łemkowski jako dodatkowy, a od 2013 roku istnieje możliwość zdawania matury z języka łemkowskiego jako dodatkowego języka. Język łemkowski pojawił się również w przestrzeni publicznej, między innymi w 2012 roku w 8 miejscowościach gminy Uście-Gorlickie zamontowano dwujęzyczne tablice, znaki drogowe z nazwami miejscowości. Wcześniej, dzięki staraniom Stowarzyszenia Młodzieży Łemkowskiej Czucha w Polsce, w 2009 roku taka tablica jako pierwsza zamontowana została w Bielance w gminie Gorlice. Od 2011 roku działa również Radio LEM FM, prowadzone przez Stowarzyszenie Ruska Bursa z redakcją w Gorlicach, którego głównym językiem prowadzonych audycji jest język łemkowski. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy Się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwu Radia LEM FM.

Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było byty poetom. Kiedym już w ludy poetom, nie statym ja na to, bo orił.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

raz się przytrafiło nieszczęścia w Rodyni. Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

0: Is this English radio station?
1: Nie. Polskie radio? Nie.
2: Ruskoje radio?
1: Nie. Ukraińskie radio? Nie.
2: Wow, wow, wow.
0: LEM FM.
3: No i tak, za rano świątnicia, początek weekendu, chciałoby się rzeczy, no to prawda jeszcze za dnia z rana i za dnia trzeba do roboty pity. Ja ty się tej roboty dasz to porobić. Wschód słońca za rano godziny 6:50 minut, zachód o godziny 18:55. Den oczywiście nam się korotyt i za ranicznia dołhi z dnia, za ranicznia piątnicy to 11 godzin i 5 minut.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Uściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

I dorosłacze, vrtam głowam, prišla pora na toto, že by sme sobi dašto povile z našho olimpijského rusinského kalendárium. Dnes 8. žoutňa 1867 roka, to popravdine dnes, kuzim žli poviu, ale dnes spomename ričniču narodženia Oresta Sabova, jaký vrodujú sa 8. žoutňa 1867 roka. Orest Sabov vrodujú sa v Drahovi, to udešňa župa Mara Moroš, maďarské korolístvo. Pomer 4. hrudnia 1939 roka byl to rusínský právnik, jurista, politik, uriadnik vysokého rangu i pisatel. Takže dnes spomíname jak raz túto osobu i popravdi ešte podíja. 8. žoutňa 1938 roka politická organizácia CRNR stvorená v 1919 roči v Užhorodí. Ona sformulovala konsolidovanú autonómnu vládu Podkarpatskej Rusy, na čeli ktorej bol vyvedený Andrej Brody. To jak raz podija. No i po prawdzie zlemkowiny dnes nic nie mamy. Kus, płanno, że nie mamy. Z drugiego boku, kiedy byste dasz to male, czym byste się chcieli podzielić z naszą redakcją, piszcie do nas na radio@lem.fm albo priamo do mnie severian@lem.fm. A to za to, że kiedy taku podiju macie, żebyśmy pamiętali o rigos moho żołtnia, to sobie do naszego kalendaria dodamy.

Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który

0: Ślijcie mi pineskę, jak już będziecie tam na szczycie.
1: Teraz chciałaś, żeby się ściemniło, bo już wszystko...
2: Właśnie to słońce chyba, to słońce się chyba ściemniło, co?
0: Ja idę po okulary przeciwsłoneczne.
1: Ja myślę, że jest tu jakiś książę ciemności.
2: Zaraz będzie ciemno!
3: My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper. Lem FM.

Radio LEM FM. Słuchasz dzięki wsparciu powiatu polkowickiego. Razem tworzymy przestrzeń pełną głosu i emocji.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josef.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znakom.